0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

0: To jest moje Radio 24.
1: Yeah. All right, let's go.

0: Radiowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W rosyjskim społeczeństwie narasta frustracja wynikająca z trudnej sytuacji gospodarczej oraz codziennych problemów bytowych. Według doniesień radiostacji IPC, niezadowolenie mieszkańców dotyczy bezpośrednio kwestii ekonomicznych i jest niezależne od wcześniejszych postaw wobec władz czy trwającej wojny. Nagłe ataki ukraińskich dronów na rafinerie i magazyny spowodowały kryzys paliwowy oraz gwałtowny wzrost cen, co znacząco utrudniło funkcjonowanie przedsiębiorstw i konsumentów w miastach. Wyniki badań opinii publicznej wskazują na wyraźny wzrost lęku społecznego, a poparcie dla prezydenta Putina spadło do najniższego poziomu od momentu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. W Maroku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazało na dezinformację w mediach społecznościowych jako istotny czynnik wpływający na masowy napływ migrantów do Ceuty. Choć większość osób, czyli około 60 tysięcy migrantów, którzy przedostali się przez granicę, wróciła już do kraju, część z nich pozostała w okolicy miasta. Sytuacja ta wywołała gwałtowne reakcje polityczne. Hiszpańska prawica oskarża rząd o niewłaściwe działania podczas kryzysu migracyjnego, co doprowadziło do wystąpienia demonstracji oraz kontrdemonstracji w Ceucie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach deszczu. W centralnych regionach Polski, w okolicach Poznania i Warszawy, termometry wskazują na 14 oraz 19 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje między 19 a 20 stopniami Celsjusza. Najchłodniej jest w Suwałkach, gdzie odnotowano 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

dobry, jak tam wasza pierwsza poranna kawa, czy też może jeszcze w łóżku? Pozwólcie, że będę wam towarzyszył przy porannym wstawaniu. Maciek Chorzowski, zapraszam. Minęła szósta.

Czy rano potrzebujesz czegoś gorącego do żołądka, czy też wystarczy cokolwiek? Na to pytanie odpowiedzieć musisz sobie sam. Ja postaram się, żeby muzyka w moje Radio 24 była raczej gorąca o tej porze.

czas na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Strzelce-Opolskie w kierunku Wrocławia, występują utrudnienia spowodowane odnowieniem oznakowania poziomego oraz zajęciem pasa awaryjnego Ponto Onci. Na drodze ekspresowej 11 przy węźle Krzesiny trwają prace remontowe. Natomiast na drodze krajowej K74 na odcinku Janów Lubelski – Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

A w moje Radio 24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka. Od Tiny Turner przez Genesis, Anna Marillion kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

Jest też jedno takie fajne coś, co ja mam. Mam nadzieję, że i wy to macie. Kiedy wstaje pierwszy, rodzina jeszcze śpi, w domu jest taka delikatna cisza i człowiek ma taką małą satysfakcję. No, wstałem dzisiaj pierwszy, jeszcze nikt mi nie zawraca głowy. Fajne, przynajmniej ja tak mam.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują wartości od 14 do 19 stopni Celsjusza. Południe Polski również doświadcza opadów. W Krakowie odnotowano 19 stopni, natomiast w Rzeszowie jest nieco cieplej, około 20 stopni Celsjusza. Najniższą temperaturę zarejestrowano na północnym wschodzie, w Suwałkach, gdzie termometry pokazują 8 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Mój

0: Show. Godzina codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Donald Trump zapowiedział rozpoczęcie negocjacji z Iranem oraz poinformował o wstrzymaniu ataku na ten kraj pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyjaśnił, że decyzja o odwołaniu ataku była podyktowana prośbą Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru oraz samego Iranu. Według doniesień medialnych saudyjski, książę Mohammed bin Salman miał przekonywać prezydenta do złagodzenia napięć z uwagi na obawę przed atakami odwetowymi na infrastrukturę naftową państw Zatoki Perskiej. W społeczeństwie rosyjskim narasta niezadowolenie i frustracja spowodowana trudną sytuacją gospodarczą oraz codziennymi problemami partii. Radio ABC podkreśliło, że zjawisko to występuje niezależnie od dotychczasowych sympatii wobec władz i trwającej wojny. Nagłe ataki ukraińskich dronów na rafinerie i magazyny doprowadziły do kryzysu paliwowego oraz wzrostu cen, co utrudnia funkcjonowanie firm i konsumentów w rosyjskich miastach. Według danych badawczych i opinii mieszkańców, w Rosji wzrósł lęk społeczny, a notowania prezydenta Putina osiągnęły najniższy poziom od początku inwazji na Ukrainę. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję KOI. W Polsce aktualnie odnotowujemy zmienne warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi odpowiednio 13 i 14 stopni Celsjusza przy intensywnych opadach. Stolica, Warszawa, może liczyć się z 19 stopniami Celsjusza i deszczem. Na południu sytuacja jest różnorodna. W Krakowie mamy 19 stopni przy intensywnych opadach, natomiast w Rzeszów temperatura sięga 20 stopni przy lekkim deszczu. W Suwałkach odnotowano chłodniejszą aurę, gdzie termometr pokazuje 9 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: No, moi drodzy, zwiększamy troszkę tempo, bo już po siódmej słuchasz moje Radio 24. Zostańcie z nami.

Czasami się zastanawiam, czy wszyscy mają do pracy na tą samą godzinę co ja, zwłaszcza, że ja muszę tu być często przed godziną 6 rano, a tak czy inaczej potrafi być korek. A jak się zrobi korek, to się zaraz robi stłuczka. A jak się zrobi stłuczka, to następna stłuczka. I następny korek. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Od takie przemyślenia z drogi szybkiego.

czas na radiowe raporty drogowe. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Strzelce-Opolskie w kierunku Wrocławia, występują utrudnienia spowodowane odnowieniem oznakowania poziomego oraz zajęciem pasa awaryjnego pod Toonci. Na drodze ekspresowej 11 przy węźle Krzesiny trwają prace remontowe. Natomiast na drodze krajowej K74 na odcinku Janów Lubelski – Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Ciekawe, w której grupie jesteście. Śniadanie na zimno, czy raczej potrzebujecie czegoś gorącego dla żołądka? A może wystarczy wam cokolwiek? Podzielcie się z nami na naszym radiowym Facebooku, @mojeradio24.

Mam tak, że wstanę rano, podejdę do okna i tak miasto się pomalutku budzi. Wyglądam za okno, całkiem fajne uczucie. Kiedy ta okolica budzi się do życia, wstaje słońce, jeszcze nie czuć tego pośpiechu. Taki mały przystanek przed całodniową gonitwą. Czego i wam życzę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części Polski, w Warszawie, odnotowujemy 19 stopni Celsjusza. Natomiast na południu, w Rzeszowie, termometry wskazują 20 stopni Celsjusza.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Były prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, przebywający w areszcie w Stanach Zjednoczonych, publicznie poparł planowane rozmowy rządu z opozycją. Strony w Caracas przygotowują się do negocjacji dotyczących reform politycznych pod nadzorem amerykańskiej miejscowości. W procesie tym nie weźmie udziału opozycyjna polityczka Maria Corina Machado, która przebywa poza granicami kraju i grozi jej aresztowanie w przypadku powrotu. W kraju Mateusz Morawiecki ogłosił termin konwencji Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wydarzenie pod nazwą Rozwój Plus odbędzie się 15 października, czyli w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku. W spotkaniu wezmą udział politycy związani z inicjatywą Morawieckiego, eksperci oraz mieszkańcy Warszawy zainteresowani nowym projektem miejscowość. Parlamentarzyści powiązani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus założyli własny klub parlamentarny po otrzymaniu ultimatum od kierownictwa PiS. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję IA. Dzisiejsze pomiary meteorologiczne wskazują na deszczową aurę w dużej części kraju. Na północy i zachodzie Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, występuje intensywny opad przy temperaturach od 15 do 16 stopni Celsjusza. W centrum kraju, w Poznaniu, również pada przy umiarkowanym wietrze. Stolica, Warszawa, ma dzisiaj 20 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatury oscylują wokół 20 i 21 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Suwałkach odnotowano 14 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Minęła ósma. Dzieci odprowadzone do szkoły, poodwożone. My zdążymy do pracy, no miejmy nadzieję. A jeśli do pracy się nie wybieracie, no to świetnie. Zostańcie choćby i cały dzień z Moje Radio 24.

Powiem tak, fajnie mi się z wami jedzie. Ty prowadzisz, a ja dbam o to, żebyś nie przysnął, zwłaszcza muzyką w moje Radio 24, więc dziękuję, że zaprosiłeś mnie do swojego samochodu.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Kędzierzyn-Koźle a węzłem Strzelce-Opolskie w kierunku Wrocławia, występują utrudnienia spowodowane odnowieniem oznakowania poziomego oraz zajęciem pasa awaryjnego pod to Unci. Na drodze ekspresowej Z11 przy węźle Krzesiny trwają prace remontowe. Natomiast na drodze krajowej K74 na odcinku Janów Lubelski – Zamość obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Każdy ma swój sposób na dzień. Jedni kawa, inni cisza, jeszcze inni muzyka. Jeśli jesteś w tej trzeciej grupie, to trafiłeś pod dobry adres. Zostań z Moje Radio 24.

Lubię czasami wstać przed wszystkimi, wtedy w domu jest cisza, reszta domowników, a właściwie to reszta świata, jeszcze sobie spokojnie śpi, ty sobie siadasz i możesz kontemplować święty spokój o poranku. Czego sobie i wam życzę.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali koniko. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 17 i 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Krakowie, odnotowujemy 21 stopni. Najwyższa temperatura tego dnia zarejestrowana została na południowym wschodzie, gdzie w Rzeszowie termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Nowe dane dotyczące nauczycieli rzucają światło na trudną sytuówkę w polskim systemie edukacji. Eksperci wskazują, że konieczne jest przeznaczenie 3% środków na naukę, aby zapobiec załamaniu systemu. Rząd Donalda Tuska zostanie rozliczony z 4 głównych wyzwań stojących przed pracownikami sektora oświaty. W wiadomościach zagranicznych były prezydent Wenezueli Nicolás Maduro, przebywający w areszcie w Stanach Zjednoczonych, publicznie poparł zaplanowane rozmowy między rządem a opozycją. Strony przygotowują się do negocjacji dotyczących reform politycznych pod nadzorem amerykańskiej miejscowości. W tych rozmowach nie weźmie jednak udziału liderka opozycji Maria Corina Machado, która przebywa poza granicami kraju i nie może powrócić z powodu grożącego jej aresztowania. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali koniko. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 17 i 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Krakowie, odnotowujemy 21 stopni. Najwyższa temperatura tego dnia zarejestrowana została na południowym wschodzie, gdzie w Rzeszowie termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

już można robić w poniedziałek o 9 rano. Można sobie zrobić drugą, a u mnie to już nawet trzecią kawę. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. Zostańcie z mojej Radio 24.

Wyjeżdżamy rano do pracy, a tutaj tak, no cóż, jedzie pani albo pan i tak wygląda, jakby się jeszcze nie do końca obudziła. Nie wiem, czy to gaz, czy to sprzęgło. Przyspiesza, zwalnia, a ty jedź i myśl także za tą osobę. Oby tego jak najmniej na naszych drogach. Zostań z moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A2 między żegle węzłów Halinów i Lubelska na jezdni lewej w kierunku Warszawy zajęty jest lewy pas ruchu. Na drodze ekspresowej S12 na odcinku od węzła Lublin-Felin do węzła Piaski Zachód trwa remont nawierzchni. Ruch w obu kierunkach odbywa się jezdnią południową. Na drodze krajowej Duka 3 na odcinku Jelenia Góra Jakuszyce w miejscowości Piechowice obowiązują ograniczenia prędkości na dojeździe do obiektu mostowego. Od strony Jeleniej Góry 50 km na godzinę, a od strony Szklarskiej Poręby 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

codziennie o 21 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do powiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9.

Macie swój ulubiony kubek? Bo ja mam. Napisane jest na nim, mam taki że nie mam czasu taczki załadować. Czekam na wasze motywacyjne cytaty z kubków. Napiszcie nam je na naszym Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali Koniko. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 17 i 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Krakowie, odnotowujemy 21 stopni. Najwyższa temperatura tego dnia zarejestrowana została na południowym wschodzie, gdzie w Rzeszowie termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: Rok, godzina.
7: Oj, ty

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Na Kubie doszło do kolejnej awarii sieci energetycznej, która spowodowała ogólnokrajową przerwę w dostawie prądu. Jest to szósty taki przypadek w tym roku. W Hawanie przerwy w dostawach energii trwały ponad 30 godzin, natomiast w innych częściach kraju mogą się przeciągać nawet do kilku dni. Przyczyną problemów są przestarzałe elektrownie, niedobór paliwa oraz blokada naftowa nałożona przez Stany Zjednoczone. W Warszawie prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące podejrzeń nagabywania rodzin zmarłych do korzystania z usług prywatnego zakładu pogrzebowego współpracującego z szpitalem przy ulicy Banacha 5-Ciań. Według ustaleń w prosektorium wystąpiły sytuacje, w których ciała były przechowywane przez zbyt długi czas, co prowadziło do ich zaawansowanego rozkładu. Warszawski Uniwersytet Medyczny nie stwierdził nieprawidłowości po stronie szpitala, lecz dodał, że oczekuje na wyniki postępowania prowadzonego przez organy ścigania. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki przy ciśnieniu 1020 hektopaskali. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują odpowiednio 19 i 20 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, temperatury oscylują wokół 18 i 19 stopni. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano na południu. W Krakowie mamy 23 stopnie, natomiast we Wrocławiu i Rzeszowie termometry pokazują 22 stopnie Celsjusza. W Warszawie aktualna temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: Ech, nie lubię poniedziałków, tak się utarło, tak się mówi, a może ten poniedziałek wcale nie będzie taki zły. Tu moje Radio 24, jest po 10:00.

Praca przy biurku potrafi zmęczyć bardziej niż fizyczna robota. Siedzisz, patrzysz w ekran, no niby nic wielkiego, a jednak energia spada. Dlatego dobrze mieć coś, co cię podtrzyma. A muzyka w moje Radio 24 potrafi działać lepiej niż kolejna kawa.

Urodziny, imieniny, a może po prostu nie ma żadnej okazji? 22 602 0068. Nagraj się i zamów piosenkę. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

0: Come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Kawa, płynny spokój w kubku, który sprawia, że reszta ludzkości staje się jako tako znośna. Jeśli macie swoją ulubioną kawiarnię, to zazdroszczę. Ja dzisiaj mam spotkanie z ekspresem, który wciąż potrzebuje odkamienienia. Życie to sztuka wyboru. Słuchajmy dalej. Moje Radio 20.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy obecnie suche warunki przy ciśnieniu 1020 hektopaskali. Na północy Polski, w okolicach Gdańska i Szczecina, termometry wskazują odpowiednio 19 i 20 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, temperatury oscylują wokół 18 i 19 stopni. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano na południu. W Krakowie mamy 23 stopnie, natomiast we Wrocławiu i Rzeszowie termometry pokazują 22 stopnie Celsjusza. W Warszawie aktualna temperatura wynosi 22 stopnie.

Minęło południe, słuchasz moje Radio 24. No nie będzie ani prognozy pogody dla rybaków, ani stanu Bugu na jakimś tam wodowskazie. Będzie za to godzina tylko i wyłącznie polskich przebojów. Zapraszam serdecznie.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Moje. Radio 24.
1: 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
2: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Zagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
7: Moim

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama. Reklama.

serwisie informacyjnym Moje Radio 24 zapowiadamy następujące wiadomości. Iran prowadzi obecnie kluczowe negocjacje z Omanem dotyczące utworzenia nowej trasy w cieśninie Ormuz, która miałaby stać się główną drogą żeglugową w tym przesmyku. Rozmowy znajdują się w decydującej fazie, choć omarska strona nie skomentowała jeszcze przebiegu ustaleń. Cieśnina pozostaje zamknięta od momentu rozpoczęcia działań wojennych prowadzonych przez Stany Zjednoczone i Izrael, co skutkuje brakiem powrotu ruchu statków do poprzednich poziomów. W wiadomościach zagranicznych sytuacja na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych jest krytyczna z powodu gwałtownych pożarów. W pobliżu miasta Spokane w stanie Waszyngton ewakuowano około 60 tysięcy osób. Ogień strawił już blisko 1000 km², niszcząc setki domów i siedzib firm miejscowości. W samym rejonie Spokane płomienie zniszczyły co najmniej 600 budynków i doprowadziły do odcięcia od energii elektrycznej 10 tysięcy osób. Pożary pojawiły się również na pograniczu stanów Oregon i Idaho oraz w stanie Utah, gdzie ogień zagroził setkom obiektów i spowodował śmierć co najmniej 100 sztuk bydła. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie suche warunki kąciń. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 24 stopnie, pół. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatury oscylują w granicach 24 i 25 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. W Krakowie jest 27 stopni, a w Rzeszowie 26 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Tu moje Radio 24, minęła godzina 13. Niektórzy powiedzieliby, że można już odwiedzić sklep z wyrobami, tymi z procentami. Nie polecam jednak o tej porze. Polecam jednak, żebyście sobie zapisali numer 22 602 0068. Zadzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia i wybierzcie piosenkę. No, a ja już zadbam o to, żeby jak najszybciej pojawiła się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam do 16.

Kolejna kawa i dalej to samo tempo. Jakby nie chciało wzrosnąć, to może problem nie jest w kawie. Spróbuj zmienić soundtrack, a my się tym zajmiemy. Zostań z moje Radio 24.

chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym, to się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

Moje Radio 24 to nie tylko playlista, to miks dźwięku, słowa i ludzi. Czasem się zgadzamy, a czasem nie. Ale to właśnie sprawia, że jest ciekawie, bo radio bez emocji to tylko tło.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy suchą aurę oraz umiarkowany wiatr tonci. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 21 i 24 stopnie Celsjusza. Conti. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi od 25 do 26 stopni. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano na południu. We Wrocławiu jest 27 stopni, a w Krakowie aż 29 stopni. Na wschodzie, w Rzeszowie, termometry pokazują 28 stopni, natomiast w Suwałkach mamy 22 stopnie. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1019 hektopaskali kuntowych.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 20, 4 Pentipane. W Legnicy doszło do dramatycznej sytuacji podczas interwencji policyjnej Pionki. Mężczyzna, który twierdził, że od lat nie jest w stanie chodzić, próbował uciec przez okno na drugim piętrze budynku, aby uniknąć zatrzymania. Funkcjonariusze zareagowali natychmiastowo i zabezpieczyli otwór. Powstrzymując mężczyznę przed skokiem miejscowość, zatrzymany został wyprowadzony z mieszkania. Lekarze potwierdzili, że może przebywać w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie oczekuje na przekazanie do więzienia. Kardynał Stanisław Dziwisz stanął przed sądem i zeznawał przez blisko godzinę. Kolejne postępowanie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Antoń. W prognozie pogody panuje alarm miejscowość w kraju, ogłoszono alerty meteorologiczne, ponieważ termometry wskazują temperatury sięgające 40 stopni. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano suche warunki przy ciśnieniu wynoszącym 1018 hektopaskali. Na północy termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują odpowiednio 22 oraz 25 stopni Celsjusza Ponticini. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Gorzowie, odnotowano 26 stopni, natomiast w Warszawie temperatura wynosi 27 stopni. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano na południu. We Wrocławiu mamy 28 stopni, a w Krakowie i Rzeszowie termometry sięgają 30 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 23 stopni.

Minęła godzina 14 w moje Radio 24, cały czas pod numerem telefonu 602-0068, kierunkowy do Warszawy 22. Czekamy na wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. 22 602 0068.

moje Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Komę, ale pojawią się też Pin, czy powiedzmy Sana. Zapraszam.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

No właśnie, weekend był, za chwilę następny. Niektórzy planują góry, inni wypad do spa, a ja planuję zawziętą walkę z kanapą i serialem, którego nie widziałem od 2 sezonów. To się nawet tak ładnie nazywa w języku obcym binge watching. Kto wygrywa w kategorii największy leniuch? No napiszcie nam na Messengerze albo na Facebooku. No a teraz wracamy do muzyki.

komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 0068. Działaj teraz. Numer 22 602 0068.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura, przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 22 stopnie Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 25 stopni. W centralnej części Polski temperatury wahają się między 26 a 27 stopniami w okolicach Poznania i Warszawy. Najcieplejsze warunki zarejestrowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie temperatura sięga 30 stopni Celsjusza, natomiast we Wrocławiu jest 28 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali monopompy.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Wojewoda lubelski poinformował o zmianach w procedurach alarmowych na Lubelszczyźnie, Kętonia. Decyzja ta zapadła po zdarzeniu z 30 lipca, kiedy to rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną. Z powodu zbyt długiego czasu upływającego od ogłoszenia zagrożenia do aktywacji syren alarmowych, część decyzji zostanie przeniesiona do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego KOMIT. W dniu zdarzenia alarm objął 17 powiatów, jednak syreny włączono tylko w 7 z nich. Jako główne problemy wskazano opóźnienia wynikające z zawahania lub dodatkowych konsultacji. W wiadomościach zagranicznych podaje się, że w Stanach Zjednoczonych w 2026 roku odnotowano rekordową liczbę przypadków odry, przekraczającą wyniki z poprzedniego roku. Sekretarz zdrowia Robert Kennedy Jr., znany przeciwnik szczepień, wezwał rodziców do szczepienia dzieci przeciw odrze, śwince i różyczce. Funkcjonariusz obarczył odpowiedzialność za wzrost zachorowań wspólnoty religijne odmawiające szczepień i stwierdził, że wirusy RSV oraz borelioza zostały wytworzone w laboratoriach, co jest sprzeczne z badaniami naukowymi. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano obecnie suche warunki ćtońciu. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 26 stopni. W centralnej części Polski, w Warszawie, odnotowano 28 stopni Celsjusza. Na południu kraju panuje upalna aura. W Krakowie mamy 32 stopnie, a w Rzeszowie 31 stopni Celsjusza. We Wrocławiu temperatura wynosi 29 stopni, natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 23 stopnie.
1: To jest Moje Radio 24.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 00 68. Nagraj się i lecisz. 22 602 00 68.

Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 0068 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 0068.

Jeśli ktoś ci powiedział zrób to na szybko, to znaczy, że sam nie ma pojęcia, ile to zajmie. Zresztą często sami nie mamy pojęcia, ile coś nam zajmie. Przynajmniej mamy coś sensownego w tle. Muzykę w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panują suche warunki mańści. Na północy Polski odnotowujemy temperatury 21 stopni w Gdańsku oraz 26 stopni w Szczecinie. W centralnej części kraju termometry wskazują na 28 stopni w Warszawie i 26 stopni w Poznaniu. Po południu panuje cieplejsza aura. We Wrocławiu mamy 29 stopni, a w Krakowie aż 32 stopnie Celsjusza. Na wschodniej części kraju temperatura wynosi 23 stopnie w Suwałkach oraz 31 stopni w Rzeszowie.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Wojewoda lubelski poinformował o zmianach w procedurach alarmowych na Lubelszczyźnie. Decyzja ta zapadła po zdarzeniu z 30 lipca, kiedy to rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną. Z powodu zbyt długiego czasu upływającego od ogłoszenia zagrożenia do aktywacji syren alarmowych, część decyzji zostanie przeniesiona do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomiot. W dniu zdarzenia alarm objął 17 powiatów, jednak syreny włączono tylko w 7 z nich. Jako główne problemy wskazano opóźnienia wynikające z zawahania lub dodatkowych konsultacji. W wiadomościach zagranicznych podaje się, że w Stanach Zjednoczonych w 2026 roku odnotowano rekordową liczbę przypadków odry, przekraczającą wyniki z poprzedniego roku. Sekretarz zdrowia Robert Kennedy Jr., znany przeciwnik szczepień, wezwał rodziców do szczepienia dzieci przeciw odrze, śwince i różyczce. Funkcjonariusz obarczył odpowiedzialność za wzrost zachorowań wspólnoty religijne odmawiające szczepień i stwierdził, że wirusy Herschelm oraz borelioza zostały wytworzone w laboratoriach, co jest sprzeczne z badaniami naukowymi. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski odnotowujemy temperatury w granicach 22 stopni w Gdańsku oraz 26 stopni w Szczecinie pod Poznaniem. W centralnej części kraju, zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie, termometry wskazują na 28 stopni Celsjusza. Najcieplejsze odczyty zarejestrowano w południowej części kraju. We Wrocławiu jest 31 stopni, w Rzeszowie 32, a w Krakowie aż 33 stopnie Celsjusza. W Gorzowie temperatura wynosi 27 stopni, natomiast na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 22 stopnie. W całym kraju panuje sucha pogoda, a średnie ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24. Cały czas gramy, nie przestajemy. Minęła 16, tak więc niektórzy z was pewnie niedługo będą wsiadać do samochodu i ruszać w drogę. A ja postaram się, żeby muzyka nie pozwoliła wam zasnąć za kółkiem.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze krajowej DK86 w okolicach Katowic zamknięty jest prawy pas ruchu w kierunku Sosnowca przy węźle Murkowska z powodu wymiany nawierzchni Pitchlington. Na drodze ekspresowej S6 na węźle Gdańsk Południe możliwe są naprzemierne

wężenia łącznic. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na autostradzie A18 na odcinku między węzłem Olszyna a węzłem Żary Południe obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu uszkodzeń po burzy i informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

0: Nowe Gramy w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

schody zamiast windy. Taka rada dla zdrowia. Tylko nikt nie wspomniał, że po tych schodach trzeba potem jeszcze wejść, a nie tylko o nich myśleć. Jak tam wasze postanowienia bycia fit? Bo moje utknęło gdzieś między kanapą a lodówką.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju odnotowujemy suche warunki przy ciśnieniu 1017 hektopaskali kon. Na północnym wybrzeżu i w północnej części kraju temperatury wahają się między 22 a 26 stopniami Celsjusza. W centralnej Polsce, w okolicach Poznania i Warszawy, termometry wskazują 28 stopni. Najcieplejsza aura panuje na południu. W Krakowie odnotowano 33 stopnie, a w Rzeszowie 32 stopnie. Wrocław również mocno się nagrzał, osiągając 31 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wniesieniu apelacji przez Skarb Państwa od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia 2026 roku w sprawie o szczepionki przeciwko COVID-19 przeciwko firmom Pfizer i BioNTech. Sąd pierwszej instancji w Brukseli zobowiązał Polskę do odebrania 64 milionów dawek szczepionki oraz zapłaty ponad 5,5 miliarda złotych firmie Pfizer wraz z kosztami procesowymi wynoszącymi około 170 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia. 18-latek z Ukrainy został oskarżony o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki we Wrocławiu. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, a kwestia tymczasowego aresztowania jest jeszcze nierozstrzygnięta. Konsulat Generalny Ukrainy oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odnieli się do zdarzenia, potępiając przemoc i podkreślając konieczność odpowiedzialności sprawcy zgodnie z polskim prawem. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza. W stolicy odnotowujemy 29 stopni. W południowej części kraju termometry wskazują wartości powyżej 30 stopni. W Krakowie i Rzeszowie jest 32 stopnie, a we Wrocławiu 31. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 24 stopnie Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jest chwilę po 17:00, wsiadamy za kółko i patrzymy prosto przed siebie, głównie na drogę. Warto czasami jednak wyłączyć coś, na co mówią tunnel vision, i rozejrzeć się dookoła. Wiosna, moi drodzy, idzie wiosna, nawet po 17:00. To jest moje Radio 24.

No, plan na dziś to był ambitny, prawda? No właśnie, był. A teraz jest jakoś połowa dnia i jakoś to wszystko się pomału rozmywa. Spokojnie, my przynajmniej trzymamy poziom.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa, trwa remont nawierzchni. Pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton muszą skorzystać z objazdu przez drogi DOK-77 oraz DOK-94. Na drodze ekspresowej S5, na odcinku od Mopfolwark do węzła Wrocław Północ, prowadzone są prace koszenia pasa drogowego PAN. Na drodze krajowej 27 w miejscowości Przewóz, ze względu na kontrolę graniczną, występuje zwężenie jezdni oraz obowiązuje zakaz wyprzedzania. W tym miejscu prędkość jest ograniczona do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Jeśli zastanawiasz się, co robimy poza anteną, to spokojnie i bez fajerwerków. Facebook, YouTube, Instagram, Moje Radio 24. Czasem zapowiedź, czasem fragment, a czasem po prostu cisza.

Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce panują obecnie suche warunki. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 22 stopnie Celsjusza. Natomiast we Wrocławiu odnotowano 31 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 29 stopni Celsjusza. Południową część kraju dotykają upały, w Krakowie i Rzeszowie jest 32 stopnie Celsjusza, a na wschodzie, w Suwałkach, odnotowano 24 stopnie Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1017 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wniesieniu apelacji przez Skarb Państwa od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia 2026 roku w sprawie o szczepionki przeciwko COVID-19 przeciwko firmom Pfizer i BioNTech. Sąd pierwszej instancji w Brukseli zobowiązał Polskę do odebrania 64 milionów dawek szczepionki oraz zapłaty ponad 5,5 miliarda złotych firmie Pfizer wraz z kosztami procesowymi wynoszącymi około 170 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia. 18-latek z Ukrainy został oskarżony o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki we Wrocławiu. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, a kwestia tymczasowego aresztowania jest jeszcze nie rozstrzygnięta. Konsulat Generalny Ukrainy oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odnieli się do zdarzenia, potępiając przemoc i podkreślając konieczność odpowiedzialności sprawcy zgodnie z polskim prawem. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy temperatury wynoszą od 21 stopni w Gdańsku do 27 stopni w Szczecinie. W centralnej części Polski termometry wskazują odpowiednio 28 stopni w Poznaniu i 29 stopni w Warszawie, Gdynia. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie temperatura sięga 33 stopni, natomiast we Wrocławiu wynosi 31 stopni. W Suwałkach termometr pokazuje 24 stopnie, a w Gorzowie 27 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1016 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Jest szósta. Dotarliście już do domu? Ja się zaraz będę zbierał. A przed nami między innymi jeszcze Mazowsze w dwie minuty, to za godzinkę, a potem historię wielu piosenek. Zostańcie z Moje Radio 24.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 między węzłem Olszyna a węzłem Żary Żachut trwa koszenie trawy i chwastów. Zajęty jest pas awaryjny, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Na drodze ekspresowej z 51 na odcinku Ameryka, węzeł Olsztynek Zachód wyłączony jest jeden pas ruchu. Na drodze krajowej do 47 w miejscowości Biały Dunajec, w związku z przejazdem zawodników Tour de Pologne, nastąpią chwilowe wstrzymania ruchu. Przejazdy peletonu zaplanowano w godzinach 13.13 do 13.34 oraz od 14.26 do 14.53. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj, posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Na północy temperatury wynoszą od 21 stopni w Gdańsku do 27 stopni w Szczecinie. W centralnej części Polski termometry wskazują odpowiednio 28 stopni w Poznaniu i 29 stopni w Warszawie, Kołunia. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie temperatura sięga 33 stopni, natomiast we Wrocławiu wynosi 31 stopni. W Suwałkach termometr pokazuje 24 stopnie, a w Gorzowie 27 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1016 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wniesieniu apelacji przez Skarb Państwa od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia 2026 roku w sprawie o szczepionki przeciwko COVID-19 przeciwko firmom Pfizer i BioNTech. Sąd pierwszej instancji w Brukseli zobowiązał Polskę do odebrania 64 milionów dawek szczepionki oraz zapłaty ponad 5,5 miliarda złotych firmie Pfizer wraz z kosztami procesowymi wynoszącymi około 170 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia. 18-latek z Ukrainy został oskarżony o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki we Wrocławiu. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, a kwestia tymczasowego aresztowania jest jeszcze nierozstrzygnięta. Konsulat Generalny Ukrainy oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odnieli się do zdarzenia, potępiając przemoc i podkreślając konieczność odpowiedzialności sprawcy zgodnie z polskim prawem. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują suche warunki. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 21 stopni Celsjusza przy dość silnym wietrze. W Szczecinie i Gorzu temperatura wynosi 27 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju termometry w Poznaniu oraz Warszawie wskazują odpowiednio 28 i 29 stopni. Na południu i zachodniej części kraju odnotowano wyższe wartości. We Wrocławiu 31, a w Krakowie i Rzeszowie 32 stopnie Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 23 stopnie. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali panto.

0: moje, Radio 24.
1: Minęła siódma po południu, zatem rozpoczynamy Mazowsze w całą godzinę. Cała godzina lotu nad mazowieckimi miejscowościami, małymi, dużymi. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już także u ciebie.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny, widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na północny wschód regionu w stronę Zielonych Płuc Polski, tam gdzie rzeka Narew leniwie rozlewa się szerokim korytem. Z lotu ptaka widać miasto, które dosłownie wyrasta z wody, tworząc sieć kanałów i mostków, za co od lat nazywane jest mazowiecką Wenecją. Przed nami Pułtusk. Miasto, które swój blask zawdzięcza biskupom płockim i strategicznemu położeniu na wodnym szlaku. Lecąc tuż nad błękitną wstęgą rzeki, docieramy do potężnej bryły zamku, osadzonego na naddarwiańskim wzgórzu. Dziś to dom Polonii, ale z góry wciąż wygląda jak niezdobyta rezydencja, której mury pamiętają uczty dostojników i wizytę samego Napoleona Bonaparte. Schodzimy niżej nad absolutny fenomen urbanistyczny. Przed nami najdłuższy brukowany rynek w Europie. Z lotu ptaka ta niemal 400-metrowa przestrzeń wygląda jak monumentalny salon pod gołym niebem. W samym sercu wyrasta gotycko-renesansowa wieża ratuszowa, która niczym igła kompasu wyznacza rytm życia mieszkańców. Tu perspektywa wydaje się nie mieć końca, a historia spotyka się z codziennym gwarem. Lecimy w stronę Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Jej renesansowe sklepienie, znane jako sklepienie pułtuskie, to charakterystyczny architektoniczny majstersztyk, który z góry podkreśla dostojeństwo tego miejsca. Tuż obok widać sieć wąskich kanałów, którymi płyną kolorowe gondole. To tutaj najmocniej czuć ducha miasta, gdzie woda nie dzieli, a łączy, odbijając w swojej tafli wiekowe kamienice. Kierujemy się nad nadrzeczne bulwary, to tutaj Narew pokazuje swoje dzikie oblicze, meandrując wśród soczystej zieleni i piaszczystych łach. Widzimy wędkarzy cierpliwie czekających na branie i turystów, dla których rejs pychówką po rzece to obowiązkowy punkt wizyty. Krajobraz jest kojący, niemal sielankowy, a rzeka zdaje się szeptać opowieści o dawnym porcie i flisackich tradycjach. Z góry dostrzegamy zielone obrzeża Puszczy Białej, która otula miasto świeżym oddechem lasu. Pułtusk to miejsce, gdzie historia nie kurzy się w muzeach, ale żyje na każdym kroku, w szumie wody uderzającej o mosty i w cieniu wiekowych kasztanowców. Pułtusk to miasto kontrastów. Z jednej strony monumentalna skala najdłuższego rynku, z drugiej kameralny urok wąskich kanałów i nadrzeczny spokój. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i błękitnej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Przenosimy się na południowe krańce regionu, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza nabiera spokoju i dostojeństwa. To tutaj pośród rozległych pól i przecinających je prostodróg odnajdujemy miejsce, które właśnie pisze swoją historię na nowo. Przed nami Kazanów, najmłodsze miasto na mapie Mazowsza, które po ponad 150 latach odzyskało swoją miejską godność. Z lotu ptaka widać to wyraźnie. Zwarta zabudowa, skupiona wokół centralnego placu, przypomina o dawnych tradycjach handlowych, które znów budzą się do życia. To miasto, które nie musi się spieszyć. Ono celebruje swój powrót. Schodzimy niżej nad odnowiony rynek. Z góry przypomina on geometryczny ogród, w którym zieleń młodych drzew kontrastuje z jasnym brukiem. To serce Kazanowa, punkt, w którym spotykają się wszystkie drogi i historie mieszkańców. Lecąc nisko nad ziemią, dostrzegamy detale, ławki, fontannę, przestrzeń gotową na nowe opowieści. Tu czas płynie inaczej. Odmierza go duma z odzyskanej tożsamości. Kierujemy się w stronę neogotyckiego kościoła Bożego Ciała. Jego strzeliste wieże to najwyższy punkt w okolicy, widoczny z wielu kilometrów. Z lotu ptaka świątynia wygląda jak strażnik miasteczka, otoczony wieńcem starych drzew. Czerwień cegły i surowość formy nadają temu miejscu powagi, przypominając o bogatej przeszłości dawnego gniazda rodu Kazanowskich. Lecimy wzdłuż leniwego nurtu rzeki Iłżanki, która i tutaj zaznacza swoją obecność. Jej dolina to pasmo zieleni. To tu najlepiej widać symbiozę Kazanowa z naturą. Kazanów to miasto, które swoją siłę czerpie z korzeni, łącząc rolnicze dziedzictwo z ambicją nowoczesnego ośrodka. Kazanów to miejsce odkryć. Z jednej strony świeża energia najmłodszego miasta w regionie, z drugiej spokój i rytm życia wyznaczany przez pory roku. Mazowsze w swojej najbardziej kameralnej i pełnej nadziei odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Wasyl Bodnar kończy swoją misję jako ambasador Ukrainy w Polsce i powraca do Kijowa, gdzie obejmie funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce wymieniani są Iryna Wereszczuk oraz Oleksandr Miszczenko. Jednocześnie w stolicy Ukrainy rozpoczęło się coroczne spotkanie szefów ukraińskich placówek dyplomatycznych, którego celem jest koordynacja działań oraz określenie priorytetów polityki zagranicznej. W polskiej scenie politycznej Paweł Kukiz planuje dołączyć do Stowarzyszenia Rozwój Plus oraz powiązanego z nim klubu parlamentarnego. Media podają, że polityk uzależnia ten ruch od realizacji swoich postulatów, takich jak wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych oraz zwiększenie roli referendum. Klub parlamentarny Rozwój Plus powstał w wyniku rozłamu w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Według najnowszego sondażu Polsat Nevs, organizacja mogłaby uzyskać 7,8% głosu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski wskazują na ciepłe warunki w całym kraju. W północnej części Polski, w Gdańsku, termometr pokazuje 21 stopni Celsjusza, natomiast w Suwałkach odnotowano 23 stopnie. Na zachodzie i w centrum kraju, w Szczecinie, Gorzu oraz Poznaniu, temperatura wynosi 27 stopni, a w Warszawie mamy 28 stopni Celsjusza. Najcieplejsze warunki odnotowano na południu. We Wrocławiu jest 30 stopni, natomiast w Krakowie i Rzeszowie termometr wskazuje 31 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1016 hektopaskali.

Minęła 20, słuchasz moje Radio 24, rozpoczynamy program Historia jednej piosenki. Piosenek będzie kilka, mam nadzieję, że Cię zaskoczą.

w Gdyni. Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają

0: to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To 3 zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. 4 linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: Minęła 20, słuchasz moje Radio 24, rozpoczynamy program Historia jednej piosenki. Piosenek będzie kilka, mam nadzieję, że cię zaskoczą.
1: Zapukał do drzwi moich pług, chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic, zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie AD4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Pleit, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze, dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania rollercoaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja Z przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

moje. Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: całej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rotaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

0: nowe pytanie. W moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.